pele. Wonu mani e polo, wakwai, ni wenu richwa, kendiritwa, itelwa eure temo atimo. Wadako wa herore, mano emakelo kwe kindwa.